enka ne din ahyira ɔhane na n'akyi pɔ no kasa fidie na wɔtie afidie ne dɔɔso so fidie daa nkyɛ meda wɔase sɛ wotie ɛne na wotie ne fɛ nagya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ ɛbɛkɔ tete mmɔfra asoɛyɛ